mamy, kapisła pod zawędrapamy. To jest jak jest ryj, jak odnosunki, jak się macyki. Bekarzia.